osal no shikla rokne je rungmung ni shal ni palaina ni bagai shaklai jago okay pula 2015 bishini simino tini hai shalo osal no palaina ni chengu osal no palaina ni eba palai mani ukloko nahar mung ka obono jeng sikla rokni je rungmung no phuarnani tabukni o digital ni jorawo tabukni je artificial intelligence ai ni o jorawo digital ni o jorawo jeng rung srung mani logibo chini je rungmung kobang ma bororokni no rungmung joda joda shuar rungmani joda joda enke a rungmung rokno o jora bai baksha gadalai bobo haike samungo thepanai ante jing o samungni bisingti bobo haike success eba cha samung mannai aborokno hoja khlainani sikla rokni je rungmung no tebukra khlaiye tishanani abuno naharino o shalno palainani bagai shaklai jabo enke tini hai shalongke sikla rokni je rungmung borokni samung rokno cheri nai jago borokni samung rok baba hai ngitong eba baba hai ke rungitong bomti khe rungkha borokno tiye salai jago te borokno te bokobang hojak mong rejako okay phaidi hojarabo khana lai pinai khana to to rejapung norokni bagai khakhlai norok jotono khatok jagana o rejapung no